0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight na Anteni, 7 minut čez 8.
1: Rešte naj jo pred birko tobo.
0: Ja, rešte naj, tukaj je.

0: Y'all, Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisov.
1: Tu je Radio Antena.